0: Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na którychś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorobę.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsce schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, zachodni, wysoko w górach, wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca, w studiu Lucyna Płużyczka, czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO.
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
11: Wojsko powinno to prowadzić. To jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego 20 wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest.

że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

czas będziemy stać tu niewzruszeni. Nie mogę ci obiecać, że nic się nie stanie. Mogę jedynie usiąść przytulić.

skończyłam się, no.

szansę, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na któryś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć jeszcze szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorobę.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji np. zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsc schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby. Zachodni, wysoko w górach. Wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca. W studiu Lucyna Płużyczka. Czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO.
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia, rozumienia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radio Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzierski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na któryś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorobę.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsce schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców, to osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby. Zachodni, wysoko w górach. Wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca. W studiu Lucyna Płużyczka. Czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO.
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową nr 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej nr 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody Narody Zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć.
1: A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na którychś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorobę.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji np. zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsce schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, zachodni, wysoko w górach, wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca, w studiu Lucyna Płużyczka, czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO.
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową nr 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót do od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radio Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej nr 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego 20 wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Teraz fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na którychś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji np. zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsce schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, zachodni, wysoko w górach, wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca, w studiu Lucyna Płużyczka, czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO. Minęła właśnie
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: By bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia,
12: gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót do od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego 20. wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w

0: Przejdźmy do informacji w skrócie w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich jest były premier i wiceprezes ugrupowania, poseł z Katowic Mateusz Morawiecki. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało przedłużone o pół roku do 17 stycznia. Katowicka prokuratura bada sprawę pod kątem oszustwa dużej wartości i prania brudnych pieniędzy. W Olsztynie koło Częstochowy podpisano umowę na dokończenie budowy krytej pływalni. Poprzedni wykonawca ogłosił upadłość. Wartość inwestycji przekracza 30 milionów złotych. Zmarła związana z Chorzowem Anna Knysok była wiceminister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Była m.in. współautorką reformy służby zdrowia wprowadzającej kasy chorych.
2: Jest wtorek, 28 lipca, na zegarach już prawie 6. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Derek Klimczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Sądny dzień w PiS. Po południu zbiera się komitet polityczny partii.
5: Ekstradycja Ziobry do Polski, decyzja Amerykanów nawet za kilkadziesiąt miesięcy.
4: Iga Świątek przygotowuje się do kolejnych występów. Posłuchajcie jak.
2: Szósta.
4: Po trzęsieniu w PiS-ie w partii wciąż odczuwalne są wstrząsy wtórne. W sieci emocje, w mediach epitety, za kulisami walka o każdego posła.
5: Jeden z nich, Grzegorz Lorek, dotąd stronnik Mateusza Morawieckiego, podpisał lojalkę i został w ugrupowaniu. Reszta ma być z niego usunięta dziś po południu podczas Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ruchy trwają, przygląda im się o poranku reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Wyłamywanie się niektórych kolegów pod wpływem wciąż trwającej presji oficjalnie wcale nie martwi europosła Waldemara Budę, działającego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
7: Dzisiaj mamy twardą grupę, która może stworzyć bardzo poważny klub, to jest ważne, natomiast nie ma znaczenia, czy to będzie jeden więcej, czy jeden mniej.
6: Wiceprezes PiS spokojnie zapowiada, że już za chwilę za rebeliantami zamkną się drzwi i wzajemne animozje opadną.
8: Rozłam jest taką sytuacją, że te emocje wyskakują, ale zaraz wszystko wróci do normy.
6: Najlepiej bawi się polityczna konkurencja, patrząc jak wciąż, mimo rzucania zaklęć, gotuje się w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Polityczna rozmowa poranka, 2 po 8. Gościem Radia Z będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
5: Zaprasza Marcin Zaborski.
4: Jest kolejny krok na drodze rozliczeń i kolejna próba ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski. Prokuratura przygotowała i skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję i aresztowanie polityka.
5: Mimo planów śledczych postawienia byłemu ministrowi poważnych zarzutów, od miesięcy jest on dla służb nieuchwytny.
4: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark w wiadomościach o poranku. Dzień dobry. Czy tym razem się uda i USA faktycznie wydadzą posła Polsce?
9: To w tej chwili bardzo trudne do przewidzenia. Strona Polska zapewnia, że zrobiła wszystko, co trzeba, a wniosek obszerny jest dobrze przygotowany. W sumie zajęło to śledczym 3 miesiące, bo konieczne było twarde potwierdzenie, że polityk jest w Stanach Zjednoczonych. I to się udało, a teraz znów potrzebny jest czas.
10: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
9: Mówiła prokurator Anna Adamiak, ale śledczy mają i inne doświadczenia, kiedy mimo wniosku o ekstradycję organy danego państwa decydowały o deportacji, a to droga znacznie szybsza.
5: We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów. Prokuratura chce mu postawić ich 26.
4: Polscy strażacy lecą walczyć z ogniem w Hiszpanii. Za 3 godziny wyruszają ze Świecka.
5: Będą działać tam, gdzie nie da się dojechać wozami strażackimi.
11: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc.
5: W akcji gaśniczej w Hiszpanii w sumie udział weźmie 105 polskich strażaków.
4: Rusza remont, będą utrudnienia. Kierowcy, uważajcie, na drodze krajowej numer 60 w Łódzkiem rozpoczęła się przebudowa trasy. Droga jest używana jako skrót z autostrady A2 do Płocka.
5: Szczególnie kierujący ciężarówkami muszą zachować ostrożność, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo. One będą miały po około 500 metrów każde, najkrótsze około 150-metrowe w Witoni.
5: Prace potrwają około 2 lat.
4: Magdalinet nie podbije stolicy Stanów Zjednoczonych. Polska tenisistka przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie z Kanadyjką Leiką Fernandez 1-6 i 4-6.
5: Na linii o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęza. Dzień dobry, Mateusz.
13: Dzień dobry.
5: W USA jest już także Iga Świątek, ale musimy uzbroić się jeszcze w cierpliwość, by zobaczyć ją na korcie.
13: Nasza najlepsza tenisistka wylądowała na wschodnim wybrzeżu, ale po długim odpoczynku po
3: po zakończeniu wielkoszlemowego Wimbledonu wciąż nie pali się do gry. Dopiero za tydzień zobaczymy ją na starcie imprezy w Toronto. Raszynianka wolny czas pomiędzy treningami wykorzystuje na przyjemności, zrobiła krótki postój w Bostonie i wybrała się na koncert Ariany Grande. Świątek była nie tylko zachwycona występem wokalistki, ale także samym miastem. Wow, co za niesamowite miejsce, na pewno tu wrócę, podsumowała w swych mediach społecznościowych.
4: Dziś na korcie w Waszyngtonie zobaczymy Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. Wiadomości Radio Z o poranku, co pół godziny.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sprawdźmy sytuację drogową. Słuchaczka przed chwilą z drogi 86 w Katowicach donosiła, że ciasto, ale standardowo. Co poza tym? Marcin Kazyk-Wielgu z Autoradio.
15: No, ruch z każdą chwilą w regionie coraz większy widać. To właśnie między innymi na 86, która zwalnia nieco pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Korkuje się za to na tej drodze już nieco mocniej w Czułowie. DK44 teraz na tej drodze. Nogę z gazu ściągamy w Bieruniu Nowym i w Tyskich Urbanowicach. Na południu wolniej jedziemy drogą S52 pomiędzy Pogórzem a Grodźcem. DK52 także ze spowolnieniem ruchu, z tym, że w Kozach, a na północy najbardziej dokuczliwy jest przejazd drogą 43 przez Lgotę. I wracamy na drogę 86, gdzie trwają prace w stolicy województwa śląskiego. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dobiega końca układanie warstwy ścieralnej na lewym pasie jezdni w stronę Sosnowca, to na wysokości węzła Murckowska. Dzisiaj mają rozpocząć się roboty na prawym pasie, także na jezdni w kierunku Zagłębia. W kolejnych etapach ekipy budowlane działać będą na tak zwanych pasach wyłączenia, a całe zadanie ma zostać zrealizowane do końca sierpnia. 691 400 400 to numer alarmowy Autoradia.
14: Bardzo dziękujemy. 6:30.

0: I zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: Z apelem o pilne oddawanie krwi zwróciło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Poszukiwani są dawcy z grup A, B, AB i zero. Wszystkie te grupy minusowe. Realizacja projektu Domino Zostań pierwszą kostką domina rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Ma on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie 120 mieszkańców, w tym obecnych i przyszłych rodzin zastępczych, dzieci oraz osób, które mają się usamodzielniać. Zabawki, którymi dzieci nie mogą się już bawić, mogą zyskać drugie życie. W Mikołowie powstały zabawkodzielnie, czyli miejsca, w których można podzielić się klockami, autkami czy foremkami. Powstały na placach zabaw przy ulicach Kościuszki i Klonowej oraz parku Małe Planty. Ponad 100 polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
0: No jak mają co jeść, to kto wie.
2: Jak ludzie przyjeżdżają, to mają co jeść.
0: Czy urosły korki? W pół do ósmej prawie w Radiu Katowice, Autoradio, Marcin Kazek-Wielgus.
2: To zaczniemy od południa regionu. Na Wiślance, czyli na DK81 w Ochabach, osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Droga w stronę południa regionu na tę chwilę jest całkowicie zablokowana. Uważać trzeba też jeszcze w Mikołowie, gdzie na Darwina osobówka zderzyła się z sarną. Kolizja z dziką zwierzyną miała miejsce też na ulicy Przemysłowej w Pawłowicach. W Mikołajewicach z kolei, to powiat zawierciański, jeszcze mogą być utrudnienia z przejazdem, a to po kolizji z udziałem trzech samochodów osobowych. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została na granicy Jaworzna i Sosnowca w ciągu DK79, a polega ona na zwężeniu jezdni w obu kierunkach do jednego pasa ruchu. Powodem jest konieczność wykonania tak zwanej przewiązki na wysokości marketu odzieżowego i taka organizacja ma obowiązywać przez około tydzień. Prace drogowe spowalniają ruch też na katowickim odcinku drogi 86. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca na wysokości węzła Murcko mamy zmianę w organizacji ruchu. W Bieruniu Nowym i w Tychach, szczególnie przy węźle z Krajową Jedynką, ciasno jest na drodze krajowej 44. DK52 korkuje się w Kozach, S52 z kolei pomiędzy Pogórzem a Grodźcem i przypominam jeszcze o zamkniętym tunelu Emilia w ciągu S1 w Lalikach do 3 sierpnia. Trzeba korzystać z objazdów. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
0: Bardzo dziękujemy. Tak przynajmniej na razie zakulisowo zdradził Wojciech Skowroński, który już w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i w zasadzie powiedziałeś wszystko.
0: Tak?
3: Że lato za nami, to które już takie wysmagane na balkonie, a przed nami kolejna fala upałów. Proszę Państwa,
0: kiedy
3: tak
0: się,
3: to
0: no to
3: wygląda.
0: Teraz do szczegóły. Kiedy się zacznie, jak długo
3: jutro,
0: potrwa?
3: Jutro się zacznie, tak. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy i to jest taki dobry moment na to, żeby
0: zaczerpnąć powietrza.
3: Tak. I wykonać wszystkie obowiązki, które mogą skutkować takim zmęczeniem, prawda? Bo to temperatura dziś, proszę Państwa, do 24, więc jakieś takie wysiłkowe czynności to lepiej dzisiaj zrobić, żeby jutro już i pojutrze już odpoczywać i nie angażować się w wysiłek fizyczny, bo on może skutkować zmęczeniem takim nadmiernym ze względu na wysoką temperaturę. Proszę Państwa, w Katowicach w tej chwili mamy 1019 hektopaskali, temperatura 16 stopni, czyli taka bardzo przyjemna. Zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, ale nie będzie padać. Wiatr umiarkowany z zachodu. Bez deszczu generalnie spoglądam jeszcze na te mapy. Tak, tutaj nic nam nie grozi. W środę zachmurzenie z najwyżej małym, znaczy zachmurzenie ze słońcem. O, może tak. Bez opadów i ponownie zrobi się gorąco. Czyli jutro, proszę Państwa, już do 28 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. A w czwartek od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No i wzrost temperatury maksymalnej do 34 stopni. Czyli to już nie są przelewki, to już mamy zapowiedź upału. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa. No i teraz zastanawiają się Państwo, czy to takie chwilowe te upały, czy może długofalowe. Z tych prognoz długoterminowych wynika tak, że w piątek będziemy mieć 35 stopni. To już jest rzeczywiście wysoka wartość. W sobotę ochłodzenie do 32.
0: No troszkę lepiej.
3: I w niedzielę dalsze ochłodzenie do 31.
0: Ha ha ha ha.
3: Tak to wygląda na ten weekend, proszę Państwa. W sobotę i w niedzielę troszkę chmur, czyli podobnie jak jutro, trochę chmur będzie występować na niebie, ale dużo słońca. No i wiele wskazuje na to, że te upały utrzymają się przez kilka dobrych dni. Potem w okolicach 5 może popadać deszcz, ale to jeszcze, tak jak mówię, prognozy długoterminowe. Tak na to się, proszę Pana, przedstawia.
0: Idą upały, Wojciech Skowroński.
3: Kłaniam się.
0: Dzisiaj w eleganckiej marynarce, jutro pewno już bez, tak?
3: Jutro już nie, jutro już przygotowane są koszulki z krótkim rękawem, no bo to wiadomo. Państwu też podpowiadam, żeby przygotować się odpowiednio, bo jeśli będziemy tak zwiewnie ubrani, to będzie nam przyjemniej.
0: Tak, najlepiej wyrzucić ubrania przed weekendem w ogóle. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy. Wojciechu, na koniec.
3: Tak jest.
0: Czy wyjazdy wakacyjne, twoim zdaniem, mają jakieś minusy?
3: Czy mają minusy? No na pewno minusem jest brak miejsca na plaży.
0: To się zdarza, tak.
3: To się zdarza bardzo często. Po pierwsze dlatego, że robimy sobie takie własne miasteczka, rozkładamy te parawany i każdy jak już zdobył to miejsce, to chce, żeby jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Ja pamiętam, byłem kilka lat temu w Turcji i wyszedłem na spacer o 6 rano i tam był taki zwyczaj, że właśnie o tej porze wychodzili panowie, układali sobie 6 leżaków i na tym 6 u góry kładli się i czekali na rodzinę.
0: Taki bastion przygotowany dla rodziny.
3: Tak, tak. I potem już nie było o 7 rano, to już panie, to już miejsca nie było, bo wszystkie zajęte.
0: Miejsca nie zabraknie, kwadrans po 10:00. Proszę być przy radiu, aktualizacja prognozy pogody.
3: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
0: Ale ja bym się tak tych...
4: Zbliża się 7:00, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
5: Francja w ogniu, w wiadomościach relacja specjalnego wysłannika Radia Z.
6: Ostatnie starcie w PiS, dzisiaj posiedzenie komitetu politycznego tej partii.
5: Powstaniec warszawski z przesłaniem dla młodego pokolenia. Posłuchajcie, co powiedział naszemu reporterowi.
4: 7:00.
5: Trwa 7 dzień dramatycznej walki z pożarami we Francji. Tak wielkiego ognia nie widziano tam od prawie 80 lat. Ewakuowanych zostało 220 tysięcy osób.
6: Prezydent Francji odwiedził Bordeaux i Gironde. Strażacy są na granicy wytrzymałości, a dzisiaj w prognozach kolejna fala upałów.
5: My łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Bordeaux, Marcinem Friedrichem. Marcinie, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Jak minęła noc i co dzisiaj dzieje się w tym regionie?
7: No, ostrożny optymizm. W ciągu ostatniej doby obszar objęty ogniem nie powiększył się, choć powstawały nowe zarzewia. Udawało się je ugasić. Miasto, a jestem w samym centrum tej blisko milionowej metropolii, po raz pierwszy od kilku dni oddycha w miarę swobodnie. Nie czuć spalenizny, która nie dawała tu niemal żyć, ale pogoda znowu robi się niesprzyjająca. Synoptycy zapowiadają 40-stopniowe upały, o czym mówił tu wczoraj prezydent Emmanuel Macron. Teraz musimy zachować pokorę. Mamy bardzo trudne warunki meteorologiczne, temperatura znowu wzrośnie, wieją wiatry. A to może znowu pogorszyć sytuację. Ogień jest kilkanaście kilometrów od Bordeaux. Wszystkie drogi prowadzące stąd do Gironde i na Półwysep Ferré są zamknięte. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Bardzo trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Ewakuowanych bądź zobowiązanych do pozostania w domach jest tam ponad 170 tysięcy osób.
5: Frakcja harcerzy kontra władze Prawa i Sprawiedliwości, czyli ostatnie starcie i pytanie, czy to na pewno koniec. Dziś późnym popołudniem posiedzenie Komitetu Politycznego Partii.
6: Ma zatwierdzić decyzję o pożegnaniu z frakcją Mateusza Morawieckiego. Tym samym największy rozłam na prawicy stanie się faktem.
5: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z politycznymi przewidywaniami o poranku.
8: Tak jest.
5: Karolina, czy tu może się jeszcze coś wydarzyć?
8: Zawsze jak to w polityce, ale szczerze mówiąc raczej trudno wyobrazić sobie scenariusz całkowitego zwrotu akcji. Ciekawe jest natomiast to, ilu finalnie będzie rozłamowców i czy ktoś ze stronników Mateusza Morawieckiego jednak się nie wyłamie. Tak jak poseł Grzegorz Lorek. To nie ma znaczenia, jeden w tą, czy jeden w tą, mówi europoseł Waldemar Buda.
9: Ważne jest to, ile będzie na jesieni, we wrześniu i w październiku. I o to jestem bardzo spokojny, ale scenariusz taki pierwszy, główny jest taki, żeby dojść jeszcze do porozumienia, bo to jest ostatnia szansa.
8: Mimo wszystko grupa Morawieckiego ma na dzisiaj też konkretny plan, popołudniowe spotkanie, które może się zakończyć powołaniem klubu parlamentarnego.
6: Jeśli tak się stanie, w Sejmie będzie nowa siła, trzecia co do wielkości.
5: Kijów reaguje na pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha apeluje do niektórych polskich polityków, by nie podsycali wrogości przeciwko Ukraińcom.
6: Atakiem zakończyła się uwaga w kolejce w sklepie. Dwaj z trzech sprawców są już w rękach policjantów. Trzeci jest poszukiwany, mówi Aleksandra Freus z policji.
10: Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę. Nie ma zgody na przemoc i zachowania zagrażające życiu, a każda osoba odpowiedzialna za tak brutalne ataki poniesie odpowiedzialność karną.
6: Policja uważa, że atak mógł mieć związek z narodowością poszkodowanych.
5: Sosnowiec rozdaje mieszkańcom pudełka życia. W razie nagłego zagrożenia mogą pomóc ratownikom medycznym i lekarzom. Reporter Radia Z Szymon Kastelik sprawdzał, kto i jak może z nich skorzystać.
11: Pudełka życia są bezpłatne i można je odebrać w urzędzie. Przeznaczone są przede wszystkim dla samotnych seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W środku znajdziemy karty informacyjne, tłumaczy Rafał Łysy z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
12: Znajduje się informacja, na co ta osoba choruje, jakie leki przyjmuje, jakie ma uczulenie.
11: W pudełkach są także dane kontaktowe do najbliższych osób. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Pudełko powinno być przechowywane w widocznym miejscu.
5: W Radio Z wracamy do wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego. Tuż przed 82. rocznicą wybuchu walk w specjalnej serii wywiadów nasz reporter Krzysztof Grządzielski rozmawia z powstańcami. Wśród nich jest Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
6: Walczył ponad miesiąc do czasu aresztowania, po czym trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego we Flossenburgu. Dziś jest jego ostatnim żyjącym polskim byłym więźniem.
13: Pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju.
14: Dla tego młodego pokolenia jedno przesłanie, gdyby pan miał mieć, jakby ono brzmiało?
13: Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra, bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia.
5: Wszystkie rozmowy z powstańcami warszawskimi znajdziecie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku

0: I zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: Z apelem o pilne oddawanie krwi zwróciło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Poszukiwani są dawcy z grup A, B, AB i 0. Wszystkie te grupy minusowe. Realizacja projektu Domino Zostań pierwszą kostką domina rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Ma on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie 120 mieszkańców, w tym obecnych i przyszłych rodzin zastępczych, dzieci oraz osób, które mają się usamodzielniać. Zabawki, którymi dzieci nie mogą się już bawić, mogą zyskać drugie życie. W Mikołowie powstały zabawkodzielnie, czyli miejsca, w których można podzielić się klockami, autkami czy foremkami. Powstały na placach zabaw przy ulicach Kościuszki i Klonowej oraz parku Małe Planty. Ponad 100 polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
2: Wtorek, 28 dzień lipca, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
3: Zamknięte hotele i drogi, dym na ulicach, Francja walczy z pożarami, na miejscu jest wysłannik Radia Z.
4: PiS chce wicemarszałka Sejmu, kandydatem Marcin Ociepa.
3: Za dwie minuty gość Radia Z, dziś Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.
2: 8.
3: Francja od tygodnia walczy z szalejącymi pożarami lasów i łąk na południowym zachodzie kraju. W pobliżu Bordeaux ogniem objętych jest ponad 40 tysięcy hektarów. Ewakuowanych zostało 220 tysięcy ludzi.
4: I właśnie do Bordeaux przenosimy się w tej chwili. Jest tam specjalny wysłannik Radia Z, Marcin Friedrich. Marcinie, czy w mieście czuje się, że kilkanaście kilometrów dalej trwa dramatyczna walka z ogniem?
5: No widać to chociażby po maseczkach na twarzach. Większość starszych osób się z nimi nie rozstaje. Kiedy tu wczoraj przelatywałem na lotnisku, czuć było dym, ale jak mi mówiono, to pestka w porównaniu z tym, co było tu jeszcze kilka dni temu, kiedy niemal nie dało się oddychać. Na wielu ulicach na obrzeżach miasta, które prowadzą na zachód i południe, stoją zakazy wjazdu. To drogi, którymi mogą poruszać się tylko służby ratownicze. Wczoraj zamknięto też kilka hoteli w pobliżu lotniska, między innymi i mój hotel, i przeniesiono nas do centrum miasta kilkanaście kilometrów stąd, na ogniowym froncie. Jest blisko 3000 strażaków, 1500 żołnierzy. W prefekturze Gironde zniszczonych jest 240 domów, ale to wciąż wstępne szacunki. Gaszenie pożaru potrwa tu jeszcze tygodnie. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Wczoraj pierwsi mieszkańcy dwóch miejscowości położonych w sąsiednim regionie Landach mogli wrócić do domów. W Gironde to na razie niemożliwe.
3: Prawo i Sprawiedliwość sięga po sejmowe stołki i ku zaskoczeniu sygnalizuje, że chce dla klubu fotela wicemarszałka Izby. To o tyle ciekawe, że przez niemal 3 lata kadencji w prezydium był wakat, a politycy stali na stanowisku. Albo Elżbieta Witek, albo nikt.
4: Teraz proponuję Marcina Ociepę. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z tym tematem.
6: Tak jest.
4: Co się, Karolino, wydarzyło, że nagle jest taka zmiana?
6: Rozłam. I co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, bo raczej trudno w takiej sytuacji mówić o przypadku. Tym bardziej, że frakcja Mateusza Morawieckiego, niemal 40 posłów, to materiał na mocny klub parlamentarny, który też mógłby mieć wicemarszałka. Mariusz Błaszczak, pytany wprost, czy to działania PiSu, to ruch wyprzedzający, mówi krótko.
7: Nawet kiedy powstanie inny klub, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji.
6: Nie będzie już jednak największym w Sejmie, a to oznacza też przetasowania i w komisjach, i w zajmowanej dziś sejmowej przestrzeni.
4: Nowy klub Mateusza Morawieckiego może zostać powołany już dzisiaj wieczorem po formalnym wykluczeniu polityków z PiSu.
3: A u nas już teraz gość Radia Z.

0: Tak przynajmniej na razie zakulisowo zdradził Wojciech Skowroński, który już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i w zasadzie powiedziałeś wszystko.
0: Tak?
1: Że lato za nami to, które już takie wysmagane na balkonie, a przed nami kolejna fala upałów. Proszę Państwa,
0: kiedy
1: tak
0: się,
1: to
0: no to
1: wygląda.
0: Teraz do szczegóły, kiedy się zacznie, jak długo
1: jutro,
0: potrwa.
1: Jutro się zacznie, tak. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy i to jest taki dobry moment na to, żeby
0: zaczerpnąć powietrza.
1: Tak. I wykonać wszystkie obowiązki, które mogą skutkować takim zmęczeniem, prawda? Bo to temperatura dziś, proszę Państwa, do 24, więc jakieś takie wysiłkowe czynności to lepiej dzisiaj zrobić, żeby jutro już i pojutrze już odpoczywać i nie angażować się w wysiłek fizyczny, bo on może skutkować zmęczeniem takim nadmiernym ze względu na wysoką temperaturę. Proszę Państwa, w Katowicach w tej chwili mamy 1019 hektopaskali, temperatura 16 stopni, czyli taka bardzo przyjemna. Zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, ale nie będzie padać. Wiatr umiarkowany z zachodu. Bez deszczu generalnie spoglądam jeszcze na te mapy. Tak, tutaj nic nam nie grozi. W środę zachmurzenie z najwyżej małym, znaczy zachmurzenie ze słońcem. O, może tak. Bez opadów i ponownie zrobi się gorąco. Czyli jutro, proszę Państwa, już do 28 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. A w czwartek od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No i wzrost temperatury maksymalnej do 34 stopni. Czyli to już nie są przelewki, to już mamy zapowiedź upału. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa. No i teraz zastanawiają się Państwo, czy to takie chwilowe te upały, czy może długofalowe. Z tych prognoz długoterminowych wynika tak, że w piątek będziemy mieć 35 stopni. To już jest rzeczywiście wysoka wartość. W sobotę ochłodzenie do 32.
0: No troszkę lepiej.
1: I w niedzielę dalsze ochłodzenie do 31. Tak to wygląda na ten weekend, proszę Państwa. W sobotę i w niedzielę troszkę chmur, czyli podobnie jak jutro, trochę chmur będzie występować na niebie, ale dużo słońca. No i wiele wskazuje na to, że te upały utrzymają się przez kilka dobrych dni. Potem w okolicach piątego może popadać deszcz, ale to jeszcze, tak jak mówię, prognozy długoterminowe. Tak to się, proszę Pana, przedstawia.
0: Idą upały, Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się.
0: Dzisiaj w eleganckiej marynarce, jutro pewno już bez, tak?
1: Jutro już nie, jutro już przygotowane są koszulki z krótkim rękawem, no bo to wiadomo. Państwu też podpowiadam, żeby przygotować się odpowiednio, bo jeśli będziemy tak zwiewnie ubrani, to będzie nam przyjemniej.
0: Tak, najlepiej wyrzucić ubrania przed weekendem w ogóle. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy. Wojciechu, na koniec.
1: Tak jest.
0: Czy wyjazdy wakacyjne, twoim zdaniem, mają jakieś minusy?
1: Czy mają minusy? No na pewno minusem jest brak miejsca na plaży.
0: To się zdarza, tak.
1: To się zdarza bardzo często. Po pierwsze dlatego, że robimy sobie takie własne miasteczka, rozkładamy te parawany i każdy jak już zdobył to miejsce, to chce, żeby jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Ja pamiętam, byłem kilka lat temu w Turcji i wyszedłem na spacer o 6 rano i tam był taki zwyczaj, że właśnie o tej porze wychodzili panowie, układali sobie 6 leżaków i na tym 6 u góry kładli się i czekali na rodzinę.
0: Taki bastion przygotowany
1: dla
0: rodziny.
1: Tak. I potem już nie było o 7 rano, to już panie, to już miejsca nie było, bo wszystkie zajęte.
0: Miejsca nie zabraknie, kwadrans po 10:00. Proszę być przy radiu, aktualizacja prognozy pogody.
1: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
0: Ale ja bym się tak tych...
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W dalszym ciągu korkuje się Wiślanka, czyli DK81 w Ochabach, a powodem jest kolizja samochodu osobowego z ekranami energochłonnymi. Do tego zdarzenia doszło na jezdni w stronę Skoczowa. Jeden pas obecnie jest wyłączony z użytkowania. Za kilka chwil, jak przekazują służby, wszystko powinno tutaj wrócić do normy. Z utrudnieniami trzeba liczyć się także po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Mierzęcicach na Wolności. To ciąg drogi krajowej nr 78. Tam zderzyły się osobówka z samochodem ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazd trasą S1. Uważać trzeba też w Dąbrowie Górniczej, w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z Kasprzaka. Przed Hutą Katowice osobówka zderzyła się z dźwigiem. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu. Jak przekazuje nasz słuchacz, tracimy tam cenne minuty, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych i drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku.

0: Jest dziewiąta. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania lublinieckiej karty mieszkańca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Podział w Prawie i Sprawiedliwości może utrudnić tej partii przejęcie władzy. To opinia posła ugrupowania Zbigniewa Kuźmiuka. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów, w tym byłego premiera posła z Katowic Mateusza Morawieckiego. Ta grupa sama wykluczyła się z Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Kuźmiuk.
2: Podział Prawa i Sprawiedliwości, wyjście, będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą. No muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
0: Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus mają założyć swój klub parlamentarny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Mężczyzna, będąc pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych, miał dostęp do zrealizowanych już voucherów. Zacierał ślady ich wykorzystania, a następnie płacił nimi w placówkach handlowych w całym regionie. Jak mówi Mateusz Mrachecz ze śląskiej policji, z procederu mieszkaniec Rudy Śląskiej uczynił sobie stałe źródło dochodu.
3: Śledczy ustalili, że w ten sposób działał on przynajmniej od 2018 roku. Wstępne straty zostały oszacowane na przeszło 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów.
0: 46-latek usłyszał zarzuty, został objęty policyjnym dozorem. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania karty mieszkańca. Jest dostępna zarówno w formie plastikowej, jak i w aplikacji. Umożliwia korzystanie ze zniżek, ulg oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek przez stronę internetową lub w aplikacji i poczekać na jego weryfikację. Karta w aplikacji aktywowana jest automatycznie. Nie trzeba jej odbierać w urzędzie, a odbiór plastikowej wymaga wizyty w magistracie. Karty wydawane osobom mającym meldunek czasowy są ważne rok, natomiast karty wydawane osobom z meldunkiem stałym są ważne przez 2 lata. Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkań na czas urlopów. Trwa sezon wakacyjny, a wraz z nim zwiększa się aktywność włamywaczy. Jak mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dobrowska z komendy w Sosnowcu, włamywacze coraz częściej wybierają domy bez odpowiednich zabezpieczeń.
4: Dobrze jest poprosić zaufaną osobę albo sąsiada o doglądanie posesji, czy regularne opróżnianie skrzynki pocztowej z korespondencji i ulotek. Przed opuszczeniem domu należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna, także te dachowe i piwniczne, są dobrze zamknięte. Nie wolno również zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Warto zadbać o bezpieczeństwo cennych przedmiotów i gotówki, także rozważyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak atestowane zamki, monitoring czy alarm.
0: Policja zwraca też uwagę na rozwagę w mediach społecznościowych. Informacje i zdjęcia publikowane w internecie mogą stać się wskazówką dla osób planujących przestępstwo.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie będzie zmienne, na ogół bez opadów, a temperatura do 24 stopni.
6: Tak przynajmniej na razie zakulisowo zdradził Wojciech Skowroński, który już w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry i w zasadzie powiedziałeś wszystko.
6: Tak.
7: Że lato za nami, to które już takie wysmagane na balkonie, a przed nami kolejna fala upałów. Proszę Państwa,
6: kiedy
7: tak
6: się,
7: to
6: teraz
7: wygląda.
6: Do szczegóły, kiedy się zacznie, jak długo
7: jutro,
6: potrwa.
7: Jutro, jutro się zacznie, tak. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy i to jest taki dobry moment na to, żeby
6: zaczerpnąć powietrza.
7: Tak. I wykonać wszystkie obowiązki, które mogą skutkować takim zmęczeniem, prawda? Bo to temperatura dziś, proszę Państwa, do 24, więc więc jakieś takie wysiłkowe czynności to lepiej dzisiaj zrobić, żeby jutro już i pojutrze już odpoczywać i nie angażować się w wysiłek fizyczny, bo on może skutkować zmęczeniem takim nadmiernym ze względu na wysoką temperaturę. Proszę Państwa, w Katowicach w tej chwili mamy 1019 hektopaskali, temperatura 16 stopni, czyli taka bardzo przyjemna. Zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, ale nie będzie padać. Wiatr umiarkowany z zachodu. Bez deszczu generalnie spoglądam jeszcze na te mapy. Tak, tutaj nic nam nie grozi. W środę zachmurzenie z najwyżej małym, znaczy zachmurzenie ze słońcem. O, może tak. Bez opadów i ponownie zrobi się gorąco. Czyli jutro, proszę Państwa, już do 28 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. A w czwartek od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No i wzrost temperatury maksymalnej do 34 stopni. Czyli to już nie są przelewki, to już mamy zapowiedź upału. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa. No i teraz zastanawiają się Państwo, czy to takie chwilowe te upały, czy może długofalowe. Z tych prognoz długoterminowych wynika tak, że w piątek będziemy mieć 35 stopni. To już jest rzeczywiście wysoka wartość. W sobotę ochłodzenie do 32.
8: No troszkę lepiej.
7: I w niedzielę dalsze ochłodzenie do 31. Tak to wygląda na ten weekend, proszę Państwa. W sobotę i w niedzielę troszkę chmur, czyli podobnie jak jutro, trochę chmur będzie występować na niebie, ale dużo słońca. No i wiele wskazuje na to, że te upały utrzymają się przez kilka dobrych dni. Potem w okolicach piątego może popadać deszcz, ale to jeszcze, tak jak mówię, prognozy długoterminowe. Tak to się, proszę Pana, przedstawia.
8: Idą upały, Wojciech Skowroński.
7: Kłaniam się.
8: Dzisiaj w eleganckiej marynarce, jutro pewno już bez, tak?
7: Jutro już przygotowane są koszulki z krótkim rękawem, no bo to wiadomo. Państwu też podpowiadam, żeby przygotować się odpowiednio, bo jeśli będziemy tak zwiewnie ubrani, to będzie nam przyjemniej.
8: Tak, najlepiej wyrzucić
7: ubrania
8: przed weekendem w ogóle. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy. Wojciechu, na koniec.
7: Tak jest.
8: Czy wyjazdy wakacyjne, Twoim zdaniem, mają jakieś minusy?
7: Czy mają minusy? No na pewno minusem jest brak miejsca na plaży.
8: To się zdarza, tak.
7: To się zdarza bardzo często. Po pierwsze dlatego, że robimy sobie takie własne miasteczka, rozkładamy te parawany i każdy jak już zdobył to miejsce, to chce, żeby jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Ja pamiętam, byłem kilka lat temu w Turcji i wyszedłem na spacer o 6 rano i tam był taki zwyczaj, że właśnie o tej porze wychodzili panowie, układali sobie 6 leżaków i na tym 6 u góry kładli się i czekali na rodzinę.
8: Taki bastion przygotowany dla rodziny.
7: Tak. I potem już nie było o 7 rano, to już panie, to już miejsca nie było, bo wszystkie zajęte.
8: Miejsca nie zabraknie, kwadrans po 10:00. Proszę być przy radiu, aktualizacja prognozy pogody.
7: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
8: Ale ja bym się tak tych...
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W dalszym ciągu korkuje się Wiślanka, czyli DK81 w Ochabach, a powodem jest kolizja samochodu osobowego z ekranami energochłonnymi. Do tego zdarzenia doszło na jezdni w stronę Skoczowa. Jeden pas obecnie jest wyłączony z użytkowania. Za kilka chwil, jak przekazują służby, wszystko powinno tutaj wrócić do normy. Z utrudnieniami trzeba liczyć się także po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Mierzęcicach na Wolności. To ciąg drogi krajowej numer 78. Tam zderzyły się osobówka z samochodem ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana, policja kieruje na objazd trasą S1. Uważać trzeba też w Dąbrowie Górniczej, w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z Kasprzaka. Przed Hutą Katowice osobówka zderzyła się z dźwigiem. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu, jak przekazuje nasz słuchacz, tracimy tam cenne minuty, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych i drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy.
10: Jest wtorek, 28 lipca, na zegarach już prawie 9:00. Czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
11: Polacy oczekują zmiany. Gość Radia Z o rządach Donalda Tuska.
12: Program CPN może wrócić na stację. Posłuchajcie, od czego to zależy.
11: Coraz więcej czarnych punktów na policyjnej mapie wypadków śmiertelnych. Mamy dane na półmetku wakacji.
10: 9:00.
11: piąty rząd Donalda Tuska albo otwarcie nowego politycznego rozdziału. Gość Radia Z uważa, że Polacy oczekują zmiany i mówią o tym sygnały płynące ze społeczeństwa.
12: Po rozmowie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz z nami teraz w studiu Marcin Zaborski.
13: Tak jest.
12: Marcinie, co w tym rządzie, choćby w ochronie zdrowia, zrealizowała ze swoich obietnic Polska 2050?
13: No, obietnic było sporo. Polska 2050 jako część trzeciej drogi zapowiadała razem z PSL-em, że na wizytę u lekarza poczekamy nie dłużej niż 60 dni. No to znaczy, że jeśli przez 2 miesiące nie dostaniemy się do gabinetu w publicznej ochronie zdrowia, NFZ zapłaci nam za wizytę prywatną. Taki raj to wciąż jednak tylko marzenia.
14: To nie wystarczy wola polityczna Polski 2050, a nawet Polski 2050 i PSL-u musi być przede wszystkim wola polityczna największej partii koalicyjnej i całej koalicji. I tej woli politycznej zabrakło, więc naprawdę zadawanie dzisiaj takich pytań Polsce 2050 jest nie fair.
13: Liderka Polski 2050 przekonuje, że w rządzie odpowiedzialność za zdrowie wzięła właśnie Koalicja Obywatelska i to jej polityków należy pytać o kolejki do lekarzy.
11: Jest plan na tańsze paliwo. Jeśli ceny na światowych rynkach będą rosły, to program CPN, czyli ceny paliwa niżej, może wrócić na polskie stacje, zapowiada premier Donald Tusk.
15: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
12: W ramach nowego CPN-u obniżony byłby VAT na paliwo. Wprowadzenie programu będzie możliwe, jeżeli cena za baryłkę ropy będzie przekraczać $100.
11: Polska czeka na odpowiedź Amerykanów po wysłaniu wniosku o aresztowanie i wydanie Zbigniewa Ziobry.
12: Dokument ma 100 stron, do tego dochodzi ponad 200 stron załączników.
11: Wszystko wysłano do naszej ambasady w Waszyngtonie. Kiedy i jaka odpowiedź może przyjść? Sprawdza reporter Radia Z Tomasz Kubat.
16: Procedura jest wieloetapowa i skomplikowana. Zawiera m.in. rozprawę przed amerykańskim sądem, w którym rację naszych śledczych przedstawiać będzie amerykański prokurator federalny. Nawet jeśli sędzia zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry Polsce, to i tak może to ostatecznie zablokować Biały Dom.
15: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
16: Skomentował możliwe szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości premier Donald Tusk, dodając, że rząd użyje wszelkich dostępnych prawem sposobów, by do tego doprowadzić.
12: We wniosku o ekstradycję jest 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze.
11: Buchołazy doczekały się nowego mostu po powodzi sprzed 2 lat. Teren wokół ciągle przypomina jednak plac budowy.
12: Nowy most ma być wytrzymały na wielką wodę. Konstrukcja została wzmocniona na wniosek gminy. Rząd dofinansował droższą opcję.
11: Po rozmowie z mieszkańcami jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co usłyszałaś?
17: Mieszkańcy nadal obawiają się kolejnych powodzi, a przy nowym moście widać wiele kamienic jeszcze niewyremontowanych po poprzedniej.
18: Czy tu wszyscy zauważają tylko ten most? Nikt tutaj nie popatrzy na mieszkańców tutaj blisko.
19: Chciałoby się, żeby było lepiej i bezpiecznie.
17: Mieszkańcy sami przyznają, że pełna odbudowa to jeszcze kwestia lat, a premier Donald Tusk obiecuje, że pieniądze na to dalej będą.
15: My na tym nie kończymy.
17: Do dokończenia pozostaje remont drogi krajowej, wielu kamienic i kilku jeszcze mniejszych mostów i kładek. Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: Wody Polskie zapowiadają pracę nad pogłębieniem koryta rzeki Biała Głuchołaska.
11: Na półmetku wakacji policyjna mapa wypadków śmiertelnych usiana czarnymi punktami. W tej chwili jest ich 135.
12: W każdym województwie w te wakacje ktoś zginął na drodze, mówi Izabela Wypychowska z policji.
20: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
11: Jedną z głównych przyczyn wypadków, najtragiczniejszych w skutkach, jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest dziewiąta. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania lublinieckiej karty mieszkańca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Podział w Prawie i Sprawiedliwości może utrudnić tej partii przejęcie władzy. To opinia posła ugrupowania Zbigniewa Kuźmiuka. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów, w tym byłego premiera posła z Katowic Mateusza Morawieckiego. Ta grupa sama wykluczyła się z Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Kuźmiuk.
2: Podział Prawa i Sprawiedliwości, wyjście, będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą. No muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
0: Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus mają założyć swój klub parlamentarny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Mężczyzna, będąc pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych, miał dostęp do zrealizowanych już voucherów. Zacierał ślady ich wykorzystania, a następnie płacił nimi w placówkach handlowych w całym regionie. Jak mówi Mateusz Mrachecz ze śląskiej policji, z procederu mieszkaniec Rudy Śląskiej uczynił sobie stałe źródło dochodu.
3: Śledczy ustalili, że w ten sposób działał on przynajmniej od 2018 roku. Wstępne straty zostały oszacowane na przeszło 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów.
0: 46-latek usłyszał zarzuty, został objęty policyjnym dozorem. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania karty mieszkańca. Jest dostępna zarówno w formie plastikowej, jak i w aplikacji. Umożliwia korzystanie ze zniżek, ulg oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek przez stronę internetową lub w aplikacji i poczekać na jego weryfikację. Karta w aplikacji aktywowana jest automatycznie. Nie trzeba jej odbierać w urzędzie, a odbiór plastikowej wymaga wizyty w magistracie. Karty wydawane osobom mającym meldunek czasowy są ważne rok, natomiast karty wydawane osobom z meldunkiem stałym są ważne przez 2 lata. Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkań na czas urlopów. Trwa sezon wakacyjny, a wraz z nim zwiększa się aktywność włamywaczy. Jak mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dobrowska z komendy w Sosnowcu, włamywacze coraz częściej wybierają domy bez odpowiednich zabezpieczeń.
4: Dobrze jest poprosić zaufaną osobę albo sąsiada o doglądanie posesji, czy regularne opróżnianie skrzynki pocztowej z korespondencji i ulotek. Przed opuszczeniem domu należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna, także te dachowe i piwniczne, są dobrze zamknięte. Nie wolno również zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Warto zadbać o bezpieczeństwo cennych przedmiotów i gotówki, także rozważyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak atestowane zamki, monitoring czy alarm.
0: Policja zwraca też uwagę na rozwagę w mediach społecznościowych. Informacje i zdjęcia publikowane w internecie mogą stać się wskazówką dla osób planujących przestępstwo.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie będzie zmienne, na ogół bez opadów, a temperatura do 24 stopni.
6: Zbliża się godzina 10, mamy wtorek, 28 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
7: Będą zarzuty po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu, poszukiwany trzeci z napastników.
8: Gość Radia Z do fotelu wicemarszałka Sejmu dla PiS. Jest ważna deklaracja.
7: Na koniec mamy dla Was wiadomości ekonomiczne. Posłuchajcie, powiemy o cenach ropy.
6: Dziesiąta.
7: Dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie we Wrocławiu pary z Ukrainy usłyszy dzisiaj zarzuty. Trzeci z napastników nadal jest poszukiwany.
8: Mieli zaatakować parę przed sklepem, bo wcześniej zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki. Sprawcy zareagowali agresją, gdy usłyszeli ukraiński akcent.
7: Atak potępia ukraińskie MSZ i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
9: Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
7: My łączymy się z Wrocławiem. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, jakie zarzuty usłyszą dzisiaj zatrzymani po tym ataku?
10: Zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Jeszcze prokuratura pracuje nad pełną kwalifikacją tego przestępstwa. Zatrzymani są powiązani ze środowiskiem pseudobokserskim, organizacją, która w mediach społecznościowych publikowała wiele materiałów o charakterze antyimigranckim. Jeden ma 27 lat, drugi to 45-latek z gangsterską przeszłością, którego kontrterroryści zatrzymali na drodze ekspresowej podczas próby ucieczki z miasta. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Policja zapewnia, że stara się zatrzymać trzeciego ze sprawców napaści.
7: Jasna deklaracja szefowej Polski 2050. Poprzemy każdego, kto nie jest Elżbietą Witek, mówi w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To w związku z planem PiS, by jednak sięgnąć po fotel wicemarszałka Sejmu.
8: Do tej pory w prezydium był wakat, teraz Prawo i Sprawiedliwość proponuje Marcina Ociepę. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk po wysłuchaniu rozmowy z minister funduszy. Co stoi za tą polityczną gwarancją poparcia akurat tego polityka?
11: Na pewno nie osoba, ale zasady, a właściwie umowa z samego początku kadencji, że każdy klub ma jednego wicemarszałka, a obóz władzy popiera w głosowaniu każdego poza Elżbietą Witek. I dlatego teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi w Radiu Z: słowo się rzekło, kobyłka u płota.
12: My swojego słowa dotrzymujemy.
8: Poprzecie Marcina Ociepę jako kandydata.
12: To nie jest kwestia, czy on nam się podoba, czy nie podoba, bo raczej nam się nie podoba, ale słowo się rzekło.
11: I właśnie dlatego będzie zgoda klubu na Marcina Ociepę, a nie będzie zielonego światła na ewentualnego wicemarszałka z frakcji Mateusza Morawieckiego, bo tego umowa nie przewiduje.
8: Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm czeka te formalne zmiany.
7: Gdynia będzie dla turystów jak magnes. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
8: Kraków jest na niej od 50 lat. Katarzyna Piotrowska z Biura Architekta Miasta w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem mówi, czego teraz Gdynia może się spodziewać.
13: Stempel UNESCO przyciąga turystów?
14: Przyciąga jak magnes. To jest taka checklista. No jeżeli coś znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa, to wiadomo, że warto tam jechać. Gdynia ściągnie do siebie poprzez wpis tych turystów, którzy przyjeżdżają do Polski. No będzie dodatkowe miejsce jeszcze w sąsiedztwie Gdańska.
8: Na liście UNESCO jest 18 miejsc z naszego kraju.
7: AI w Polsce będzie pod nadzorem. Zajmie się nią specjalny organ Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
8: To dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą wdrażającą unijne prawo. Prace komisji mają ruszyć jeszcze w tym roku. Co to oznacza dla internautów, wie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
15: Zniknąć ma tak zwany scoring społeczny, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy albo w jakikolwiek sposób targetować swoje życie, albo w przypadku na przykład wykorzystywania tego do nielegalnych działań czy zbierania danych, a później ich sprzedawania.
15: Nowe prawo ma też chronić obywateli przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości, a każda treść w sieci stworzona przez sztuczną inteligencję będzie musiała być oznaczona. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Weryfikowaniem treści AI w sieci ma zająć się nowa komisja. W ramach nadzoru będzie mogła prowadzić kontrolę, a w razie potrzeby nakładać kary. W studiu obok nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
7: Wiadomości ekonomiczne Radio Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Pobujamy w obłokach. Obłoki przetaczają nam się po niebie, przynajmniej na tym fragmencie nieba, który widzę za oknami Radia Katowice. Niektóre wyglądają na takie groźnawe, choć nie, żeby tam zaraz deszczowe. Ale jak to będzie dzisiaj wyglądało, o tym Wojciech Skowroński.
19: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Wszystko wskazuje na to, że musimy dokonać w naszych szafach pewnej kolejnej zresztą rewolucji. To, co z długim rękawem, to, co ciepłe, chowamy głęboko w szafie, a wyciągamy to, co zwiewne, to, co z krótkim rękawkiem, dlatego że temperatura będzie wzrastać. Dziś jeszcze do 24 stopni, ale jutro już do 28, a później temperatura będzie wzrastać nawet, proszę uważać, do 35 stopni. Ale po kolei Dziś zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, bez deszczu i tak jak wspominałem, temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. W środę, czyli jutro, tak jak mówiłem, wzrost temperatury do 28 stopni, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Czwartek, proszę Państwa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z najwyżej niewielkim, małym zachmurzeniem, bez deszczu. Nastąpi dalszy wzrost temperatury do 34 stopni, czyli ona będzie stopniowo wzrastać od 28 jutro w środę do 34 w czwartek, w piątek 35 stopni, w sobotę i w niedzielę 32-31. Będzie nam się niebo chmurzyć, ale też zobaczymy dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, a także z południa. No z pewnością to są prognozy, które cieszą tych z Państwa, którzy na urlopach, no a tym, którzy w pracy, życzymy sprawnych klimatyzatorów. Kłaniam się Państwu, miłego przedpołudnia, popołudnia życzę, do usłyszenia.
18: Po 14 usłyszymy się ponownie. To był Wojciech Skowroński. Dziękujemy.
17: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 30 zdarzeń mamy od północy zapisanych w policyjnych raportach. Z obecnie prowadzonych działań drogówki żadne nie powinno mieć wpływu na ruch i to cieszy. Na ruch wpływ mają za to drogowe prace, których w województwie śląskim nie brakuje. Najbardziej zatłoczoną przez remont jest droga krajowa nr 43 w Lgocie. To północ województwa śląskiego. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 94 w Piekarach Śląskich, gdzie także trwa przebudowa. Cenne minuty stracą zarówno ci jadący w stronę Czeladzi, jak i ci udający się w kierunku Bytomia. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych oraz drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy. Na południu zwolnić trzeba m.in. na krajowej drodze nr 52 w Kozach. Ekspresowa S52 także z robotami drogowymi. Ekipy działają na wysokości Pogórza, na jezdni w stronę.

0: patrzeć w oczy miastu zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli do przodu, u ciebie wahania jak kryptowaluty.

to jelenia. O. Mamo, nie będę głodował już, o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho. Chcieli

0: Jest 11. Od czwartku do Polski wrócą upały. Według synoptyków temperatura przekroczy 30 stopni. Rusza remont dworca autobusowego w Będzinie przy ulicy Kościuszki. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą uzyskać dotacje na inwestycje związane z gromadzeniem deszczówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Do Polski wraca słoneczne i gorące lato. Dziś w większości kraju pogodnie, a wyraźne ocieplenie rozpocznie się jutro. Apogeum upałów przypadnie na czwartek i piątek. Zdecydowanie najgoręcej zrobi się na zachodzie, południu i w centrum kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Do końca tygodnia praktycznie będzie bardzo słonecznie, niemal w całej Polsce, i będzie postępowało stopniowe ocieplenie. No i wygląda na to, że mniej więcej od czwartku możemy już spodziewać się upałów na terenie niemal całej Polski. Miejscami temperatura w czwartek, piątek, wiele na to wskazuje, może osiągnąć wartości nawet około 36-37 stopni.
0: Upalna aura może utrzymać się także na początku sierpnia. Prognozy wskazują, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia w większości kraju będzie nadal bardzo gorąco, a miejscami temperatura może przekraczać 30 stopni.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rusza remont dworca autobusowego w Będzinie przy ulicy Kościuszki. W jego rejonie trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami. Prace mają poprawić komfort wszystkich osób korzystających z tego miejsca, mówi Łukasz Dytko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Będzinie.
3: Całość obejmie remonty bieżące chodnika, przebudowę peronu autobusowego umożliwiającego bezpieczne wysiadanie pasażerów przed stanowiskiem ładowania autobusów, przebudowę wjazdu i częściową likwidację krawężników. Ta zostanie wykonana na wniosek ZTM.
0: A remont ma potrwać do końca sierpnia. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą uzyskać dotacje na inwestycje związane z gromadzeniem deszczówki. Trwa nabór wniosków do programu pod nazwą Siemianowicka Kropelka, który promuje przydomową retencję. Jak mówi Rafał Jako, kto chce z tamtejszego ratusza, wysokość dotacji jest różna w zależności od wybranego rozwiązania.
4: Program skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości mieszkalnych położonych na terenie naszego miasta. Miasto pokrywa 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W zależności od wybranego rozwiązania można otrzymać nawet 10 tysięcy złotych na wykonanie ogrodu deszczowego, do 4 tysięcy złotych na podziemny zbiornik retencyjny, bądź do 2 tysięcy złotych na zbiorniki naziemne i inne mniejsze systemy zagospodarowania wód opadowych.
0: O dotację na daną nieruchomość można wystąpić raz na 5 lat. Miasto nie przyznaje dotacji na zadania już zrealizowane. Najpierw trzeba podpisać umowę, a potem można zrealizować inwestycje. Wszystkie prace powinny być dokończone do 30 września i do tej daty powinny być zapłacone wszystkie faktury. Potem program powinien być rozliczony do 15 października.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie zmienne, na ogół bez opadów, temperatura do 24 stopni. Koniec lipca to czas pylenia traw, babki szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy, w powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów alternaria i kladosporium.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. 30 zdarzeń mamy od północy zapisanych w policyjnych raportach. Z obecnie prowadzonych działań drogówki żadne nie powinno mieć wpływu na ruch i to cieszy. Na ruch wpływ mają za to drogowe prace, których w województwie śląskim nie brakuje. Najbardziej zatłoczoną przez remont jest droga krajowa nr 43 w Lgocie. To północ województwa śląskiego. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 94 w Piekarach Śląskich, gdzie także trwa przebudowa. Cenne minuty stracą zarówno ci jadący w stronę Czeladzi, jak i ci udający się w kierunku Bytomia. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych oraz drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy. Na południu zwolnić trzeba m.in. na krajowej drodze nr 52 w Kozach. Ekspresowa S52 także z robotami drogowymi. Ekipy działają na wysokości Pogórza, na jezdni w stronę.
6: Pobujamy w obłokach. Obłoki przetaczają nam się po niebie, przynajmniej na tym fragmencie nieba, który widzę za oknami Radia Katowice. Niektóre wyglądają na takie groźnawe, choć nie, żeby tam zaraz deszczowe. Ale jak to będzie dzisiaj wyglądało, o tym Wojciech Skowroński.
7: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Wszystko wskazuje na to, że musimy dokonać w naszych szafach pewnej kolejnej zresztą rewolucji. To, co z długim rękawem, to, co ciepłe, chowamy głęboko w szafie, a wyciągamy to, co zwiewne, to, co z krótkim rękawkiem, dlatego że temperatura będzie wzrastać. Dziś jeszcze do 24 stopni, ale jutro już do 28, a później temperatura będzie wzrastać nawet, proszę uważać, do 35 stopni. Ale po kolei. Dziś zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, bez deszczu i tak jak wspominałem, temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. W środę, czyli jutro, tak jak mówiłem, wzrost temperatury do 28 stopni, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Czwartek, proszę Państwa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z najwyżej niewielkim małym zachmurzeniem, bez deszczu. Nastąpi dalszy wzrost temperatury do 34 stopni, czyli ona będzie stopniowo wzrastać od 28 jutro w środę do 34 w czwartek, w piątek 35 stopni, w sobotę i w niedzielę 32-31. Będzie nam się niebo chmurzyć, ale też zobaczymy dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, a także z południa. No z pewnością to są prognozy, które cieszą tych z Państwa, którzy na urlopach, no a tym, którzy w pracy, życzymy sprawnych klimatyzatorów. Kłaniam się Państwu, miłego przedpołudnia, popołudnia życzę, do usłyszenia.
6: Po 14 usłyszymy się ponownie. To był Wojciech Skowroński. Dziękujemy.
8: Tu Radio Z, dochodzi 11, czas na wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
9: Francja kolejną dobę walczy z ogniem. Na miejscu jest nasz człowiek. Długa i skomplikowana procedura. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wspomnienia powstańców w Radiu Z. W sobotę rocznica warszawskiego zrywu.
8: 11.
9: Ogień na razie pod kontrolą, to optymistyczny komunikat prefektury Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Od tygodnia prawie 3000 strażaków gasi tam potężny pożar lasów. Przenosimy się właśnie w te rejony, w pobliżu Bordeaux jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich. Dzień dobry Marcinie.
10: Tak, dzień dobry.
9: Jaka jest sytuacja?
10: No właśnie przed chwilą miałem bliskie spotkanie z żandarmerią. Byli grzeczni, ale stanowczy, to znaczy odradzali mi penetrowanie tych rejonów, a to oznacza, że jestem w pobliżu jednego z bronionych właśnie miejsc. Wiele dróg jest tu pozamykanych. W prefekturze Gironde zamkniętych jest blisko 30 dróg lokalnych, które z Bordeaux prowadzą czy to na wybrzeże, czy na południe. Zamknięte są też dwa fragmenty autostrad, także prowadzących na południe. Drogi są zatłoczone, co jakiś czas mijają mnie kolumny samochodów policyjnych, a strażacy są w akcji wewnątrz lasów, bo to właśnie kraina sosnowych lasów, które po miesiącach suszy paliły się jak zapałka. Od dziś znowu mordercze upały. Temperatury sięgną 40 stopni. Sestas, Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Do tej pory rannych zostało niemal 90 strażaków. Jeden zginął. Ewakuowanych zostało ponad 250 tysięcy ludzi. Ponad 300 stron ma wniosek o aresztowanie i wydanie Polsce Zbigniewa Ziobry. Dokumenty trafiły już do naszej ambasady w Waszyngtonie. O tym, kiedy i jaka może przyjść odpowiedź, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Procedura jest wieloetapowa i skomplikowana. Zawiera m.in. rozprawę przed amerykańskim sądem, w którym rację naszych śledczych przedstawiać będzie amerykański prokurator federalny. Nawet jeśli sędzia zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry Polsce, to i tak może to ostatecznie zablokować Biały Dom.
12: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
11: Skomentował możliwe szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości premier Donald Tusk, dodając, że rząd użyje wszelkich dostępnych prawem sposobów, by do tego doprowadzić.
9: We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które stawiają mu śledczy. Wszystkie dotyczą wielomilionowych nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. To może być praktyczny i ważny prezent dla naszych dziadków, rodziców albo bliskich, którzy mieszkają sami i mają problemy zdrowotne. Chodzi o pudełko życia, czyli zestaw najważniejszych informacji o chorobach, przyjmowanych lekach i uczuleniach. Takie rozwiązanie wprowadzają kolejne miasta, od niedawna także Sosnowiec. Jak tłumaczy rzecznik magistratu Rafał Łysy, pudełka są bezpłatne i mogą pomóc ratownikom czy lekarzom.
13: Gdyby doszło do pogorszenia stanu zdrowia i konieczności wejścia do mieszkania ratownika, medycznego, no to wtedy takie pudełko życia z kartą informacyjną może ułatwić rozeznanie jeśli chodzi o choroby takiej osoby.
9: Ważne, by pudełko było dobrze oznakowane i znajdowało się w łatwo dostępnym miejscu. Wydarzenia sprzed 82 lat widziane oczami bohaterów niepodległościowego zrywu. Przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w Radiu Z wspominamy lato 44. Leszek Żukowski, pseudonim Antek, przed powstaniem był harcerzem. Chwycił za broń mając 15 lat. Jak mówi w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grzędzielskim, był to czas wielkiego bohaterstwa, nadziei i dramatycznych wyborów.
14: Cały sierpień byłem żołnierzem, bo miałem broń.
15: Co było najtrudniejszego w tej walce?
14: Brak amunicji. Amunicję nam przydzielono. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. O niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
15: Wybraliście walkę tak
14: naprawdę. Wybraliśmy walkę.
15: To było jedyne słuszne...
14: No jedyne słuszne. No, no co mieliśmy innego zrobić? Bez, co rozstrzelają. No to przynajmniej mamy jakieś sukcesy.
9: Rozmowy z powstańcami znajdziecie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam z

zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma lina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Proszę mnie nie drapać, pon, won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma lina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych widmo girlfriends, najprzystojniejszy jestem, kiedy dostaję z backhandu. Tam nic nie jest czarno-białe jak Newcastle. Czasem po prostu trzeba spuścić jak Fami Redo. Stonu z gramem w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. W oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma lina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma lina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

płciowo przez ten kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

0: Jest godzina 12. Władze Prawa i Sprawiedliwości mają dziś zadecydować o usunięciu ze swoich szeregów ponad 40 parlamentarzystów. Realizacja projektu Domino, zostań pierwszą kostką domina, rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Sosnowiec przygotowuje się do 15. edycji akcji Zagłębie za pół ceny.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Po południu władze Prawa i Sprawiedliwości mają ostatecznie zadecydować o usunięciu ze swoich szeregów ponad 40 parlamentarzystów. To grupa skupiona wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W tej grupie jest poseł Szymon Wszynkowski-Welsenk. Jak mówi, nie zasłużą na wyrzucenie go z tej partii. Dodał, że jeżeli tak się stanie, nadal będzie starał się znaleźć sobie miejsce na scenie politycznej. Poseł do końca liczy jednak na zmianę decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mam do końca taką nadzieję, że nastąpi jakaś refleksja, że nie warto amputować zdrowego płuca Prawa i Sprawiedliwości, tego drugiego płuca, o którym mówił prezes Jarosław Kaczyński w kwietniu tego roku, że te dwa płuca są partii bardzo potrzebne. Nie rozumiem tych decyzji z ostatnich dni, ale wygląda na to, że ta sekwencja w tej chwili zmierza do tego, żeby rzeczywiście usunąć część posłów, w tym także mnie z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Komitet Polityczny PiSu ma zebrać się o 17. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiSu założą oni klub parlamentarny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Realizacja projektu Domino, zostań pierwszą kostką domina, rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Ma on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie 120 mieszkańców, w tym obecnych i przyszłych rodzin zastępczych, dzieci oraz osób, które mają się usamodzielniać. Działania obejmują kampanię informacyjną, organizację biegu, spotkań, stworzenie muralu oraz szkolenia dla kandydatów. Dotychczasowe rodziny zastępcze otrzymają wsparcie psychologiczne i wezmą udział w wyjazdach szkoleniowych, a środowisko będzie integrować się podczas wydarzeń kulturalnych i spotkań świątecznych. A Sosnowiec przygotowuje się do 15. edycji akcji Zagłębie za pół ceny. Inicjatywa ma na celu wsparcie lokalnego biznesu oraz zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w mieście. Jej zasady są proste. Partnerzy obniżają o 50% ceny wybranych produktów lub usług, a miasto dba o promocję. W tym roku akcja odbędzie się od 4 do 6 września. Magistrat szuka przedsiębiorców, którzy chcą wziąć w niej udział. To okazja, by przyciągnąć nowych klientów, wypromować swój lokal lub punkt usługowy i pokazać się szerzej, mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
3: Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do kontaktu z nami, do rejestrowania się, wysłania formularza zgłoszeniowego lub też do kontaktu z Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, który, jeśli chodzi o Sosnowiec, przyjmuje zgłoszenia przedsiębiorców, gastronomów. Czekamy do 21 sierpnia. Potrzebujemy troszeczkę czasu na wydrukowanie plakatów, na przygotowanie specjalnej strony internetowej.
0: Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać mailowo na adres Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu albo złożyć go osobiście w punkcie przy ulicy Warszawskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Radio Katowice podpisało porozumienie z Uniwersytetem Korczaka. To jedna z najstarszych niepublicznych uczelni wyższych w kraju. Pierwsze efekty współpracy słuchacze zobaczą już niedługo, mówi redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
4: Jesienią mamy duże wydarzenie dotyczące demencji osób starszych, więc nie boimy się poruszać tych trudnych tematów i liczymy, że nasz nowy partner będzie z nami to robić.
0: Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach dr Agnieszka Kostępska liczy, że beneficjentem porozumienia będą przede wszystkim studenci.
5: Edukacja jest w procesie transformacji, więc nam bardzo zależy na tym, aby to nie były takie programy nauczania, które opierały się tylko na wiedzy, ale także, żeby to było aktywne uczestnictwo w praktykach i takie aktywne patrzenie na potrzeby młodego pokolenia.
0: Podpisane dziś porozumienie obejmie też między innymi organizowanie warsztatów i konferencji naukowych dla mieszkańców województwa śląskiego.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie będzie zmienne, na ogół bez opadów, a temperatura do 24 stopni.

0: Pobujamy w obłokach. Obłoki przetaczają nam się po niebie, przynajmniej na tym fragmencie nieba, który widzę za oknami Radia Katowice. Niektóre wyglądają na takie groźnawe, choć nie, żeby tam zaraz deszczowe. Ale jak to będzie dzisiaj wyglądało, o tym Wojciech Skowroński.
1: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Wszystko wskazuje na to, że musimy dokonać w naszych szafach pewnej kolejnej zresztą rewolucji. To, co z długim rękawem, to, co ciepłe, chowamy głęboko w szafie, a wyciągamy to, co zwiewne, to, co z krótkim rękawkiem, dlatego że temperatura będzie wzrastać. Dziś jeszcze do 24 stopni, ale jutro już do 28, a później temperatura będzie wzrastać nawet, proszę uważać, do 35 stopni. Ale po kolei. Dziś zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, bez deszczu i tak jak wspominałem, temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. W środę, czyli jutro, tak jak mówiłem, wzrost temperatury do 28 stopni, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Czwartek, proszę Państwa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z najwyżej niewielkim małym zachmurzeniem, bez deszczu. Nastąpi dalszy wzrost temperatury do 34 stopni, czyli ona będzie stopniowo wzrastać od 28 jutro w środę do 34 w czwartek, w piątek 35 stopni, w sobotę i w niedzielę 32-31. Będzie nam się niebo chmurzyć, ale też zobaczymy dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, a także z południa. No z pewnością to są prognozy, które cieszą tych z Państwa, którzy na urlopach, no a tym, którzy w pracy, życzymy sprawnych klimatyzatorów. Kłaniam się Państwu, miłego przedpołudnia, popołudnia życzę, do usłyszenia.
0: Po 14 usłyszymy się ponownie. To był Wojciech Skowroński. Dziękujemy.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Dokuczliwy zator o tej porze mamy na drodze 94, a w zasadzie za zjazdem z drogi 94 w Dąbrowie Górniczej na trasie S1. Tam na pasach S1.

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina z Myszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną, a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego trzy osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Dżem i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych. I tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze analizy. Co udało się ustalić? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzeński samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzone kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian terminalu B można znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą także mogli dołożyć swoją cegiełkę do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów środa w regionie będzie pogodna i słoneczna, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Kurzyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem. Nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
9: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
10: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
8: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
7: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
12: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
13: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
12: Tak powinno być.
11: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
14: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
11: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad dwóch lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
15: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
16: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
7: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
17: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, i fragment minimum 5-procentowy jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
13: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina z Myszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M. oskarżonego.